Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.